0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Łatwo zapominamy, że Kościół jest ciałem.
4: Chuck Swindoll w audycji Pełnia Życia.
3: Próbowaliśmy traktować Kościół jak instytucje, korporacje czy firmy, ale w liście do Efezjan Paweł przekonuje nas, że Kościół jest ciałem składającym się z komórek, a komórkami są poszczególni wierzący, ja, ty oraz inni bracia i siostry w Chrystusie. Każda komórka ma do odegrania niepowtarzalną rolę, aby całe ciało było zdrowe.
4: To smutne, ale stało się tak, że w większości przypadków Kościół jest miejscem, do którego parafianie mogą w niedzielę łatwo się wślizgnąć, a potem wymknąć się niezauważeni. Kościół zapewnia anonimowość, jest bezpiecznym miejscem, w którym można posiedzieć i posłuchać, w nic szczególnie się nie angażując. Witam w audycji Pełnia Życia, w której usłyszymy pierwszą część kolejnego wykładu doktora Chucka Swindolla z cyklu poświęconego listowi świętego Pawła do Efezjan, a zatytułowanego Stając się ludźmi łaski. W trakcie trzech najbliższych spotkań będziemy wspólnie z pastorem Chuckiem analizować fragment Słowa Bożego, mówiący o rodzinie Bożej, o Kościele. Pastor Chuck zatytułował ten wykład Żywe ciało w pełnym rozkwicie. Czyta Zygmunt Karel.
3: Kontynuujemy nasze studia nad listem do Efezjan. Chciałbym więc, abyś otworzył Biblię na 4 rozdziale i pozwól, że przeczytam fragment, który w moim przeświadczeniu jest najdonioślejszym przesłaniem dla Kościoła w każdym pokoleniu. A zatem list do Efezjan, rozdział 4, wersety od 11 do 16. On to również ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Wszystko zaś po to, aby lud wierny mógł lepiej wypełniać swoją posługę i przyczyniać się do budowania ciała Chrystusowego, tak, iżbyśmy wszyscy stanowili jedno w wierze i byli pełni poznania Syna Bożego. Abyśmy też doszli do prawdziwej dojrzałości duchowej, do rozmiarów owej doskonałości, jaką jest pełnia Chrystusa. W ten sposób przestaniemy już być dziećmi unoszonymi przez różne fale i rzucanymi to tu, to tam, byle pod muchem pseudopouczeń, wygłaszanych przez ludzi nieuczciwych i przebiegłych w sprowadzaniu innych na manowce fałszu. Tymczasem my, żyjąc prawdziwie miłością, mamy sprawiać, by wszystko wzrastało ustawicznie ku Chrystusowi, który jest głową. Z Niego też całe ciało, zespolone i utrzymywane w jedności dzięki owemu powiązaniu, umacniającemu na swój sposób każdy z członków oddzielnie, wzrasta coraz widoczniej i buduje siebie w miłości. Czyż to nie wspaniałe? Pomódlmy się, proszę. Panie, cudownie jest spotkać się razem, razem się śmiać, móc pozbyć się ciężarów, które nosiliśmy zbyt długo na naszych barkach. Nie zostaliśmy przeznaczeni do tego, aby je nosić, ale to robimy. Martwimy się o rzeczy, na które nie mamy wpływu, obarczamy się winą za coś, czego nie wywołaliśmy, a czego nie jesteśmy w stanie zmienić. Lecz mimo to, że jesteśmy ludźmi, jakimi jesteśmy, kiedy przychodzimy w to miejsce, to niesamowite, jak nagle zaczyna zmieniać się nasza perspektywa. Przez cały czas myślę o tej wspaniałej pieśni z Księgi Izajasza. Czyż niewiasta może zapomnieć o dziecku, które karmi? Czy może przestać kochać owoc swego łona? Ale nawet gdyby gdzieś była taka, co o swym dziecku zapomni, to ja o tobie nie zapomnę nigdy. Wycisnąłem twe imię na dłoniach rąk obu. Ciągle mam przed oczyma twe obronne mury. Dziękuję ci, ojcze. Dziękuję, że nie jesteś zbyt zajęty utrzymywaniem sił grawitacji i wprawianiem w ruch planet całego wszechświata, a także zachowaniem właściwej chronologii powstawania gwiazd od czasu, gdy zaświeciła pierwsza z nich. Dziękuję, że troszczysz się o takich maluczkich jak my. Dziękuję, że znasz każdą naszą myśl, zanim jeszcze jej iskierka zapali się w naszym umyśle. Dziękuję, że twoje miłosierdzie jest ponadczasowe i za to, że z każdym wschodem słońca przypominasz nam, że ono każdego ranka jest nowe i w sam raz takie, jakiego potrzebujemy, aby kroczyć dalej na tym padole, na którym żyjemy. I że zabierze nas na sam szczyt uniesień, które mogą stać się naszym udziałem. Dziękuję, ojcze, że z tobą nigdy nie doznamy zawodu. Ty niczego nie żądasz w zamian. Z tobą nigdy nie doznamy wstydu. Z tobą zawsze jest nadzieja. Zawsze jest nadzieja. Dziękuję. Teraz, wciąż cię uwielbiając, otwieramy twoje ponadczasowe słowo i modlimy się, aby twoja prawda spłynęła na nas z jego kart, zanim opuścimy to miejsce, aby zmieniła nasze spojrzenie na życie, na to, co naprawdę się w nim liczy, aby w tym wszystkim zrealizował się twój plan. W imię Jezusa. Amen. Jak większość z was wie, w połowie mojej nauki w seminarium miałem możliwość być, jeśli nie pierwszym, to jednym z pierwszych studentów, którzy odbywali praktykę pastorską pod opieką Reja Stedmana. Niestety Reja nie ma już wśród nas. Pan zabrał go do siebie, co mnie wydawało się zbyt wczesnym powołaniem. Lecz zanim to się stało, razem z moją żoną Cynthią mieliśmy przywilej mieszkać blisko niego i obserwować, jak pracuje, studiować razem z nim, służyć i uczyć się od niego. Było to doświadczenie, które zmieniło nasze życie. Na zawsze odcisnęło na nas swoje piętno. Krótko po tym, jak wróciliśmy do szkoły na ostatnie lata, Pan w niezwykły sposób poprowadził Peninsula Bible Church, kościół, w którym Ray był pastorem przez ponad 40 lat. Pan pokierował członków tego kościoła do zrobienia czegoś naprawdę niespotykanego. Jeśli przywołacie w pamięci lata 60., niektórzy z was się uśmiechają ze zrozumieniem, inni tylko uczyli się o tym okresie z podręczników historii i słuchali o nim opowieści, panująca wtedy w Ameryce atmosfera wymykała się spod kontroli. Kościoły stanęły wtedy przed ważną decyzją. Wiele z nich zdecydowało się wybudować wyższe i grubsze mury, poszerzyć fosy i wpuścić do nich więcej aligatorów, aby ci straszni hipisi przypadkiem nie znaleźli do nich drogi. Z drugiej strony inne kościoły postanowiły otworzyć swoje drzwi, osuszyć fosy i każdemu umożliwić wejście i odnalezienie nadziei. Ponieważ za rockową muzyką i swobodnym stylem życia krył się świat, który zgubił swój kierunek, świat tęskniący za mostem nad wzburzoną wodą. Taki most zagubieni ludzie znaleźli w kościele Reja, którego służba stała się znana pod nazwą Żywe Ciało. I znowu, jeśli żyliście w tamtych czasach, znacie ówczesną sytuację z pierwszej ręki. To bardzo niezwykły, aczkolwiek biblijny sposób podejścia do prowadzenia kościoła, do kształtowania jego filozofii, traktowania ludzi i okazywania troski o nich. Jest to szczery, wrażliwy, otwarty styl, w którym przełożeni nie kreują się na tych, co to wszystkim kierują, gdzie wygląd zewnętrzny nigdy nie stanowi problemu i gdzie ciało naprawdę funkcjonuje jako żywy organizm. To imponujący widok. Schodzący się zewsząd ludzie ubrani bardzo różnie i mógłbym dodać także różnie pachnący. I tacy przychodzili do naszego kościoła w Fullerton w Kalifornii, ponieważ od Reja nauczyłem się, jak to robić. Zawsze niepokoiło go, że opisując to w swojej książce, wyprodukował świetnie sprzedający się towar. Duchowni czytali o tym i myśleli, od przyszłej niedzieli zacznę robić tak samo. Zawsze śmiał się z pewnego wiejskiego kościoła w Nebrasce, którego pastor odwiedził jego kościół, obserwował, jak wszystko działa, wrócił do siebie i próbował tam wprowadzić w życie to, co zobaczył. Ray stwierdził wtedy, Dla rolników nawet własne żony nie są żywym ciałem. Jak miałoby to zadziałać w ich kościele? Myślę, że miał rację. Ale jeśli nie jesteś z natury zbyt ostrożny i jeśli dobrze się czujesz, rezygnując w dużej mierze ze swej przywódczej roli, i jeśli nie zależy ci na schludnym i profesjonalnym wyglądzie, wtedy żywe ciało sprawdzi się. To wtedy faktycznie działa. Pozwól, że powiem coś jeszcze, zanim zajmiemy się naszym fragmentem z listu do Efezjan. Jeśli jest jakieś przesłanie, które powinien usłyszeć Kościół XXI wieku, brzmi ono następująco. Dożyliśmy trudnych czasów, kiedy kościoły bardziej przypominają firmy lub instytucje. I każdy, kto studiował pod opieką Reja Stedmana i znajdował się pod jego wpływem, powie ci, że nie ma nic dalszego od biblijnej prawdy. Dzisiejsi pastorzy zdają się preferować rolę dyrektora naczelnego niż pastora. Wiele z promowanych teraz technik w swojej terminologii oraz stojącej za nimi filozofii związanych jest z prowadzeniem biznesu. W istocie kościoły są dziś postrzegane nie jak Boża owczarnia, ale jak instytucje. Niemal do takiego stopnia, że jeśli jesteś pastorem, to się do tego nie przyznajesz, aby nie kojarzono cię z rolą pasterza, podczas gdy faktycznie właśnie nim powinieneś być i znajdować w tym wielką radość. Doszedłem obecnie do takiego miejsca, że nie jestem pewien, czy w Bożym zamyśle Kościół miał kiedykolwiek być super wydajny. Kościół ma być zdrowy i przynosić owoce zgodnie z Bożym planem czasowym i dzięki Jego mocy, a nie dzięki naszej zręczności. Nie jesteśmy firmą. Jeśli uważasz, że posuwam się za daleko, zastanów się, jak często słyszałeś, aby dyrektor naczelny jakiejś firmy kazał nazywać siebie pasterzem. Nie robią tego. Kościół jest owczarnią, Kościół jest rodziną, Kościół jest ciałem. Posłuchaj samego Stedmana. Jak funkcjonuje twoje ciało? Nasze ciało zbudowane jest z różnego rodzaju komórek. Są w nim komórki nerwowe, komórki krwi, komórki skóry, komórki mięśniowe, komórki budujące kości i wiele innych. A każda z nich ma określoną funkcję. W zdrowym ciele komórki nie gromadzą się i nie głosują nad tym, co każda z nich ma robić. Funkcjonują po prostu zgodnie z przeznaczeniem, jakie nadał im Bóg. W zdrowym ciele komórki się nie buntują, ani nie odchodzą każda w swoją stronę. Gdy jakieś komórki w ciele człowieka się buntują, skutkiem tego jest niestrawność, skurcze albo nawet rak. Kiedy buntują się komórki mózgu, rezultatem jest demencja czy szaleństwo. Tylko wtedy, gdy komórki pełnią właściwe sobie funkcje, ciało jest rzeczywiście zdrowe. Taka jest prawda niezależnie od tego, czy mówimy o ludzkim ciele, czy też o ciele Chrystusa, Kościele. Łatwo zapominamy, że Kościół jest ciałem. Próbowaliśmy traktować Kościół jak instytucje, korporacje czy firmy, ale w liście do Efezjan Paweł przekonuje nas, że Kościół jest ciałem składającym się z komórek, a komórkami są poszczególni wierzący, ja, ty oraz inni bracia i siostry w Chrystusie. Każda komórka ma do odegrania niepowtarzalną rolę, aby całe ciało było zdrowe. Żaden inny fragment Biblii nie mówi tego jaśniej niż Efezjan 4:11-16. Przekracza moje zrozumienie, dlaczego kościoły na całym świecie poważnie nie badają tego fragmentu. Nie pojmuję tego. Kiedy, o ile kiedykolwiek nastąpi to w naszym kościele, przekonamy się, jak zdrowi możemy być. Przedstawiciele różnych sekt będą pukać do naszych drzwi, lecz nie zdobędą u nas żadnego przyczółku, ponieważ będziemy się o siebie wzajemnie troszczyć, jak troszczą się o siebie komórki w organizmie człowieka. Podziały w kościele, kościelne spory i walki, których jesteśmy świadkami, to nic innego jak bunt komórek. Wtedy ciało nie funkcjonuje prawidłowo. Spójrz ponownie do listu do Efezjan, do 4 rozdziału i przypomnij sobie słowa Pawła, którymi go rozpoczyna. Ja więzień dla sprawy Pana. Pamiętaj, apostoł znajduje się w Rzymie, w areszcie domowym. Jest bezterminowo, dosłownie przykuty do rzymskiego żołnierza. W tym czasie pisze 4 listy, które są obecnie znane pod nazwą listów więziennych. List do Efezjan jest jednym z nich. Tak więc naprawdę jest więźniem z powodu swojego oddania Panu i błaga adresatów listu w Efezie, żebyście postępowali w sposób godny powołania, jakie zostało do was skierowane. Zwróć proszę uwagę na słowa w kolejnym wersecie. Bądźcie zawsze pokorni, łagodni, cierpliwi. Znoście jedni drugich z prawdziwą miłością. Nie są to terminy biznesowe, nie są to wytyczne dla instytucji. Są to funkcje ciała. Kiedy ciało Chrystusa, Kościół, jest w pełni zdrowe, będziesz świadkiem, jak i ku swemu zdumieniu cały świat, widocznej pokory, wyrzeczenia się pychy, łagodności, wyrzeczenia się siły, cierpliwości, wyrzeczenia się pośpiechu, gniewu i wściekłości, tolerancji, wyrzeczenia się legalizmu i restrykcyjnego sposobu myślenia i miłości, wyrzeczenia się postawy ignorowania innych i walki między sobą nawzajem. Jak to osiągnąć? O tym mówi werset 3. Starajcie się trwać w jedności, którą zapewnia wam Duch Święty, troszcząc się nawzajem o zachowanie pokoju. W ten sposób Paweł rozpoczyna wspaniałą rozprawę na temat jedności. Jeśli jeszcze tego nie zauważyłeś, zwróć uwagę na wielokrotne powtórzenie słowa jeden w różnych przypadkach. Werset 4. Jedno bowiem stanowicie ciało, jeden jest też Duch Święty, podobnie jak jedna tylko jest nadzieja, którą żyjecie dzięki waszemu powołaniu. Jeden jest również Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Nie mógłby ująć tego jaśniej. Mamy tu jedno, jeden, jedna, jeden. To fakt, że werset 6. On to rządzi wszystkimi, działa przez wszystkich i trwa we wszystkich. Zatem wszystkich dotyka suwerenna Boża dłoń, która nas wspiera, chroni, prowadzi pod przewodnictwem głowy Kościoła, Chrystusa. Każdy zaś, tak rozpoczyna się werset 7. Zawsze zastanów się, dlaczego w danym miejscu znajduje się słowo, które sugeruje kontrast w stosunku do kontekstu. Zaś. Do tego momentu mamy jedność, jedność, jeden, jedna, wszyscy, wszystkich. Każdy zaś z nas. W istocie w oryginalnym tekście greckim słowo jeden pojawia się na początku, bez zachowania właściwego szyku w zdaniu, dla podkreślenia. Nie jeden, lecz każdy zaś z nas otrzymał. Nawiasem mówiąc, zamiast każdy z nas można by tu wstawić twoje imię. Franek zaś, Elżbieta zaś, Bogdan zaś. Umieść w tym miejscu swoje imię. 7 werset. Otrzymał jakąś szczególną łaskę jako dar udzielony mu przez Chrystusa. Co to oznacza? Przede wszystkim oznacza, że otrzymałeś dar zbawienia przez wiarę w Zbawiciela. Przez wiarę w Chrystusa otrzymałeś przebaczenie i nadzieję życia wiecznego. Przyszedłeś pod krzyż przez wiarę, podobnie jak inni, również należący do Bożej rodziny, i oddałeś się Chrystusowi, przyznając, że jesteś człowiekiem zgubionym. Odwróciłeś się od twojego starego życia i zwróciłeś się do Chrystusa. To upamiętanie. Przyjąłeś dar życia wiecznego i otrzymałeś łaskę, by żyć. Oznacza to nie tylko zbawienie w momencie nawrócenia, oznacza duchowy dar. Otrzymałeś przynajmniej jeden duchowy dar. Jeśli nie posiadasz żadnego daru, nie jesteś chrześcijaninem. Jeśli jesteś chrześcijaninem, posiadasz przynajmniej jeden duchowy dar, a prawdopodobnie więcej niż jeden. Otrzymałeś łaskę, każdy ją otrzymał. Stedman naucza dalej. Każdy z nas został obdarowany. Nie ma znaczenia, czy jesteś stary, młody, bogaty, biedny, utalentowany, nieporadny, wygadany, milczący, przystojny, przeciętny, popularny, nikomu nieznany. Posiadasz duchowy dar. Jeśli nie posiadasz duchowego daru, nie jesteś chrześcijaninem. Jeśli znasz i wykorzystujesz swój dar, masz swój udział w życiu i służbie Kościoła. Jeśli nie, posłuchaj tego uważnie, pozbawiasz Kościół sił i wpływu, jaki mógłby mieć na otaczający go świat, zgodnie z Bożym przeznaczeniem. To nowy sposób spojrzenia na te kwestie. Jeśli posiadasz dar miłosierdzia, a go nie okazujesz, w pewnej mierze cierpi z tego powodu całe ciało. Potrzeby ciała pozostają częściowo niezaspokojone. Jeśli posiadasz dar organizacyjny, to właśnie lubisz robić, to jest to dany ci duchowy dar. I jeśli go nie wykorzystujesz, cierpi na tym cały Kościół. Jeśli posiadasz dar nauczania i nie angażujesz się w tę sferę, tak jak zaplanował to Bóg, wtedy grupa Bożych dzieci, którą mogłeś nauczać, zostaje tej nauki pozbawiona. Prawda nie zostaje im przekazana, ponieważ ty nie wykorzystałeś swego daru. Wszyscy różnimy się od siebie nawzajem. W Biblii wymienione

0: pełna lista, lecz dobrze jest od tego zacząć. Posiadasz dane ci przez Boga zdolności, których powinieneś używać w ciele Chrystusa. I będą się one różnić od zdolności kogoś innego. Będą inne niż dary pozostałych członków rodziny. Lecz Bóg tak to zaplanował, aby każdy z nas miał swój wkład w funkcjonowanie ciała. Spójrz do wersetu 11. On to również ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami.
1: Ten tekst z 4 rozdziału listu do Efezjan kryje przed nami jeszcze wiele głębokich prawd. Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia. Przypomnę, że na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl udostępniamy materiały pomocne w samodzielnym studiowaniu tekstów biblijnych, o których mowa w naszych audycjach. Można też wysłuchać bieżącej audycji w czasie najbardziej dogodnym i pobrać ją w formacie MP3. Znajdą tam Państwo również pełną ofertę wykładów doktora Chucka Swindolla, wyemitowanych wcześniej na naszej antenie, a teraz dostępnych już na płytkach CD. Niebawem wzbogacona zostanie ona także o cykl Stając się ludźmi łaski, do której należy dzisiejszy wykład. Zamówienia przyjmujemy już teraz. Można je składać pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław, bądź telefonicznie pod numerem 800 444 101. Pod tym samym numerem można otrzymać poradę duszpasterską. Zanim się rozstaniemy, pragnę w kilku słowach podziękować Państwu. Audycja Pełnia Życia może istnieć jedynie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklaracje prosimy składać listownie. Każdemu, kto się z nami skontaktuje, wyślemy promocyjną, darmową płytę z wykładami pastora Chucka. Dziś dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania drugiej części wykładu Żywe ciało w pełnym rozkwicie, już w najbliższej audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.